0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: zakazach. Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
6: 23 czerwca, przed mikrofonem Krystian Lis, witam Was serdecznie. Wtorkowy poranek dosyć rześki, w tym momencie mój radiowy termometr pokazuje stopni 14, no ale dzisiaj będzie ciepło, nawet do 27, odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, no i spokojny to dzień się zapowiada, nie będzie już takich burz, które wczoraj nas nawiedzały tutaj w Krakowie, dziś już powinno być lepiej, opadów też w prognozach nie widać, ciśnienie jest wysokie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Jest szósta, Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki-Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To piąty śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
9: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
8: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
7: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie. Mężczyzna odbywał karę dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku.
10: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
7: Mówiła Agnieszka Kłosy ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
0: SK2 Sport.
7: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Wondrosowa została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
11: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę Was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

Dzisiaj proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, z Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anatazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego, 23 dzień czerwca, czyli w kalendarzu u nas Dzień Ojca. Wszystkim tatom, czyli sobie również, składam najlepsze życzenia i to jest bardzo dobry czas na to, żeby otworzyć nasze linie telefoniczne 726-826-826. Otwieram też sobie Messengera, żeby mieć podgląd na to, co do mnie napiszecie, zadzwonicie, powiecie, nagracie głosówkę. No to w ten Dzień Ojca wejdźmy dzisiaj. Zawsze jak jest taki dzień, to jest dobry dzień na to, żeby powiedzieć coś po... I dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki, co tata zawsze mówił. Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią w stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata mówi.

0: wszystko jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz? Przemij wobec.
2: No, każdy, kto kiedykolwiek pracował z tatą gdzieś w garażu, to wie, że zawsze muszą upaść te słynne słowa. Świecisz mi czy sobie?
3: Tak jest.
1: Świecisz mi czy sobie? O, jak ty to trzymasz? Później było jeszcze, ale to już mniej śmieszne. Rzeczywiście, jak cię kopnę, to... No, tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
2: No, sporadycznie,
1: zdarzało
2: ale za
1: się,
2: każdym
1: tak?
2: razem te słowa padały.
1: Trzymałaś
2: tak.
1: latarkę, tak?
2: Tak, jasne. Czasem no ale... świeciłam tacie, czasem sobie.
1: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdania, które ojcowie wypowiadają. 726-826-826 albo Messenger, sekretarka włączona. Teraz można dzwonić masowo i się nagrywać. SK.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie, ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

0: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
1: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
0: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
1: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Osiedle Dobre Strony.pl. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
12: W kalendarzach 23 czerwca, to oznacza, że mamy dzisiaj Dzień Ojca. Pogoda poprawi się, być może z tej okazji. Nie będzie już padać, nie będzie już grzmieć. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 27 stopni. Trochę chmur na niebie, chwilami słońce będzie się za nimi chować, ale jak mówię, specy od pogody deszczu nie przewidują. Idą wysokie temperatury, idzie gorąco. W weekend ma być w Krakowie nawet około 35 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już pięć

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery od was. Powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 7268268826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata, powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 7268268826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: Absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko. I radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać tam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko. Cieszę się.

0: Ja tam nie muszę się pytać, gdzie ten, który powie mi, bo wy dzwonicie, piszecie do mnie i odzywacie się na 726-826-826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył, proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, to Ewelina. Często też było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było... Zgaś to światło! Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach?
0: Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie. SK.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Przed mikrofonem Krystian Lis i teraz pora sprawdzić newsy pogodowe, a tutaj info takie, że będzie z dnia na dzień coraz cieplej. O ile dzisiaj jeszcze do wytrzymania, bo 27 stopni, tak samo jutro, o tyle druga połowa tego tygodnia będzie znacznie gorętsza. Już w czwartek 30, a w weekend nawet 35. Słuchajcie, trzeba już wodę na zgrzewki kupować, bo nawadniać się w takie upały należy bardzo obficie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
16: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
17: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
18: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
17: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
16: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
19: No katarki, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drogę, idzie ulicami.
20: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopia.
13: Ołowianki zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
19: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
16: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
1: SK2 Sport.
16: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału. Liderzy nie zawiedli. Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem. 2 bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Berg.
21: No i mamy już dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 7, 6.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie. I takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, kształconym w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.
2: Eskad.

0: cały czas.
1: No, jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić na przykład.
2: SK, karniaki kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.
1: No to strzelamy w takim razie. Strzelamy. Być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
4: Cześć, witam was.
1: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
4: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
1: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
4: Tak.
1: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli ci się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki. A jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
4: Okej.
1: Jesteś gotowa?
4: Jestem.
1: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się, co mówi dzisiaj Sławek do nas.
5: Mistrzostwa świata to święto futbolu. A każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
4: stole.
1: Powiedziałaś stole, tak?
4: Tak.
1: Jesteś tego pewna na
4: 100%? Tak.
1: No... no dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
4: Ha, super, super! Świetnie!
1: Brawo! No to...
4: akurat zaczynam urlop!
1: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa. No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
4: Wam jak wam, ja zabieram męża.
1: A mąż też potrafi?
4: Teraz to już musi.
1: Teraz, to wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
4: Okay.
1: Dobra? Justyna, dobra. Kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszkę, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie. Bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na telefon od nas. Jutro kolejna osoba na pewno nie wiem, czy na pewno, ale może zgarnąć powołanie. Wystarczy, że wykończy Sławka Peszkę.
2: SK.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
12: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
13: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
14: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku. Tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosodzicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję. Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
19: 23 czerwca w kalendarzach, przed mikrofonem Krystian Lis. Przypominam, że dzisiaj Dzień Ojca. Poranek z przyjemną temperaturą w Krakowie. W tym momencie da się żyć. Krakowskie termometry pokazują dokładnie 15 stopni. Ale temperatura szybko będzie się podnosić i dzisiaj możemy spodziewać się nawet 27. Trochę chmur będzie, ale nie powinno z nich padać. Specy od pogody nie przewidują też na dzisiaj żadnych burz.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
21: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 4 osoby trafiły do szpitala. To najnowsze informacje z Małopolskiego Smałgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
22: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
21: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po beatowemu, a jak się mówi po tatowemu, 38 minut po godzinie 7, wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec, ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą, dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy, no i pytam się was, jak to się mówi po tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien. Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił, jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268 2686.
1: Cześć, tu Aśka z Fabianic.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama. Pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. Okay. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił, tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył. Eska.

Na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby, normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo. No i darom cię od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak. Skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no. SK.

0: robić?
1: Oj tam, ja powiem, słuchajcie, robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata.
2: SK2.
3: Ciągle zbyt

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2 za złotówkę na kartę, a mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub podpudzie kurczaka, 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie, 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: Sprawdzamy, jak jeździ się po Krakowie i już teraz dosyć ciasno w rejonie Alei Bora Komorowskiego, a także w rejonie Konopnickiej, na Wielickiej i Wadowickiej też spory ruch, a także na Prądnickiej w rejonie Kleparza. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia 27 stopni, padać nie powinno, słońce chwilami będzie się chować za chmurami, ale deszczu one nie przyniosą. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, w weekend nawet 35 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 2 śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
10: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
11: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
10: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
9: Zatrzymanie podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
12: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
9: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a 2 gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
13: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
9: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
14: SK2 Sport.
9: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W dwóch setach pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
14: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że Mbappé goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się też i dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze 50 gr.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czas na Państwa miasta. Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy. Dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Tak jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
3: W prawo.
0: Poszło w prawo koło. I zatrzymało się na, mój drogi, jokerze. Czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
3: Literka K.
0: Literka K, tak?
3: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski, muszę się upewnić, tak?
3: Tak.
0: Mówisz o K, no dobra. Niech będzie w takim razie. Literka K dla ciebie, to Tomku, poproszę na literkę K. Państwo.
3: Kolumbia.
0: Miasto.
3: Kielce.
0: Znana postać.
3: Kaczor Donald.
0: Roślina.
3: Kwiatek.
0: Kolor.
3: Konwaliowy.
0: Zawód.
3: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj, bo czekaj. Zaraz sprawdzę, co tutaj nam. Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Gdybyś powiedział konwalia, dlaczego nie powiedziałeś konwalia?
3: No, wyleciał.
0: Dobrze, tak więc 1, 2, 3. 3 punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia.
4: Dobrze, zobaczymy,
0: czy się uda. No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. A, i było blisko jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
4: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
4: tak
0: zaraz,
4: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M. Państwo.
4: Maroko.
0: Miasto.
4: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Mój Nikichor.
0: Imię.
4: Maria.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor.
4: Magnoliowy.
0: Magnoliowy. No nie, magnoliowy już był na wybrzmieniu.
4: Nie, no magenta
0: to się chyba nazywa.
4: Tak
0: jest, coś takiego.
4: Chyba tak.
0: Mój Nikichor powiedziałeś, tak?
4: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy. Roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
4: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
4: Bardzo Tomek... się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
4: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro o godzinie 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: ale jak już macie marne wino, to do takiego marnego wina przydałoby się na przykład, nie wiem, marne mięso, a z tym jest, nie ma problemu. U nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w 9 punktach sprzedaży mięsa mielonego, no i stwierdziła liczne nieprawidłowości, moi drodzy, tak jest. Badania z laboratorium pokazały niezgodność w 55% badanych partii. Z połową partii było coś nie tak. Była tak, albo zaniżona, albo zawyżona zawartość tłuszczu, podwyższony stosunek kolagenu do białek mięsa, a nawet obecność niedozwolonych substancji konserwujących. No ogólnie w 50% no to mięso nadawało się raczej do kosza, a nie do garnka. Natomiast ja jako osoba wychowana w latach 90. mogę powiedzieć tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
9: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
10: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
9: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
10: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
11: A pranie też za ciebie wstawi?
12: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
11: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
12: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
3: Z okazji Dnia Ojca Matka Natura postanowiła się w końcu uspokoić w Krakowie i dzisiaj już padać nie powinno. Temperatura na poziomie 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a odczuwalna może być jeszcze wyższa. I coraz wyższa ta temperatura będzie w kolejnych dniach. W weekend, w sobotę, w niedzielę ma być grubo ponad 30 stopni. W niedzielę to niewykluczone, że nawet około 35-36. Ciśnienie jest wysokie, a biometr dzisiaj powinien być korzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia dla 27-latka. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim, mówi Wojciech Piktel z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
5: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
4: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na pierwszym miejscu. Obie uczelnie egzekwo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała Gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem, a teraz jeżeli chodzi o

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w Radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będzie bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać albo w góry, albo nad morze, albo gdzieś tam nad jezioro. No tego będzie pokorek i ciut więcej nawet. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się poprzez specjalny formularz, a później zostać odpytanym przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać, 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom, a właśnie się was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć, chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy. Powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
13: A te najlepsze mają ich wiele.
12: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
13: To dobre strony Krakowa.
12: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
14: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
12: Osiedle Dobre Strony.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
20: Przed mikrofonem Krystian Lis i teraz sprawdzimy, co przyniesie pogoda. A tutaj dobre wieści dla tych, którzy lubią gorąco. Dzisiaj jeszcze nie będą może tak w pełni usatysfakcjonowani, bo mowa o 27 stopniach w najcieplejszym momencie dnia, ale z dnia na dzień będzie się robiło coraz cieplej i w weekend temperatura niewykluczona, że przekroczy 35 stopni. Jak na razie ciśnienie idzie w górę, a biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
21: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
2: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
0: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
21: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
18: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatem rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
21: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
22: SK2 News, Kraków.
20: Krystian Lis. Poniedziałkowa nawałnica sparaliżowała Kraków. Pod wodą znalazły się torowiska, główne arterie, a nawet fragment trasy S7. Złamane konary uszkodziły samochody, m.in. na Dekerta i pilotów, a woda wdarła się na murawę stadionu Hutnika.
23: Interweniowaliśmy również m.in. w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
20: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na dziś nie ma już burzowych alertów dla Małopolski. Krakowskie uczelnie na podium rankingu Perspektywy 2026. UJ zajął pierwsze miejsce w kraju z Warszawą, a krakowska AGH wywalczyła 4. lokatę.
24: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826 albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów także. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
25: No to gramy.

0: połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował stary kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. Eska.

0: Proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Various Monks. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia, to po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli

0: letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Dajemy do walki!
3: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie.

0: czy muzyka może być sztuką walki? I oczywiście, że tak. I to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z Półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek. To rok 2019. Gramy wam po polsku? To się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh! Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Uwaga kierowcy, spory zator na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Na wysokości węzła Zakopiańskiego zdarzyły się samochód dostawczy z osobówką. Zablokowany wciąż jest jeden pas ruchu, a na miejscu pracują służby. W pogodzie za to pełen spokój. Dziś w Krakowie bez opadów, dużo pogodnego nieba. Nawet jeżeli chwilami będą pojawiać się chmury, to jak wspominam, deszczu nie przyniosą. Dziś do 27 stopni, a w kolejnych dniach jeszcze cieplej.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
15: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
0: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
0: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac, mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
0: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
4: SK2 News, Kraków.
12: Krystian Lis. Wakacyjny rozkład jazdy w Krakowie już od soboty. Tramwaje linii 1, 3, 8 i 9 będą kursować rzadziej, co urzędnicy tłumaczą mniejszym ruchem w mieście. O szczegółach Sebastian Kowal z ZTP.
17: Autobusy magistralne będą kursować co 24 minuty, znaczna ich część.
12: Czy letni grafik uderzy w pasażerów? O kontrowersjach wokół tych zmian już za godzinę. Na lotnisku w Balicach już działa 5 nowych stanowisk odprawy i nowoczesne kamery biometryczne dla Straży Granicznej. Inwestycja ma skrócić czas kontroli i ułatwić podróże poza Unię Europejską.
18: Minęła 10:00, w tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na Męskie Granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17:00. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10.

0: Chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, boimy, gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: Pole.
2: Powiedziałaś... Pole, tak?
3: Tak.
2: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
2: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Ha, super, super! Świetnie!
0: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikule czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8

0: Seat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
4: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
3: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
4: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się! To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
8: I po reklamie.

0: kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami. W zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o godzinie 11 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Osiedle Dobre Strony.pl.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
18: Dobre wieści pogodowe. Możemy liczyć, że najbliższe dni przyniosą sporo słońca i wysokie temperatury. Kto lubi upały, ten będzie się czuć jak w niebie. Chociaż piekielne to będą wartości, zwłaszcza w weekend, kiedy 35 stopni ma być u nas. Jeszcze dzisiaj do 27, jeszcze dzisiaj może się trochę chmurzyć, ale padać na pewno nie będzie. Nie mamy też żadnych alertów IMGW dotyczących burz. Zostańcie koniecznie z nami.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wyleła i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
19: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów straży pożarnej.
1: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
0: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec, a strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
3: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
0: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś Dzień Taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
20: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami.
21: Żeby się cieszył, że nas ma i jeszcze żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
0: A z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
22: SK2 News, Kraków.
18: Krystian Lis. Krakowskie autobusy i tramwaje w sobotę przechodzą na letni rozkład. Zdaniem Jacka Mostakowskiego z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, miasto zapomniało o ważnym rejonie, Bronowicach.
23: Problem jest z linią 704, która raz, że utyka w korkach, dwa, że wydaje się ta oferta nie zawsze wystarczająca.
18: Urzędnicy zapowiadają, że będą monitorować sytuację i w razie potrzeby korygować wakacyjne cięcia. Stół do masażu, bilard, a nawet perkusja w pracy? Takie luksusy czekają w nowym krakowskim biurze Google przy Lublańskiej. Gigant właśnie otworzył kolejną przestrzeń dla 300 inżynierów.
24: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć, wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2 na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie. Przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.

z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: Jeśli ktoś uwielbia odpoczywać przy dźwięku cykad, tak jak z piosenki Manamu, cykady na cykladach, to mam bardzo dobre wieści. Cykady można też spotkać w Polsce, słuchajcie, konkretnie w Nietce Nidziańskiej. I to się dobrze składa, bo to południe kraju, a my w zabawie Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was do pięciogwiazdkowego hotelu Polanica Zdrój, dr Irena Eris. I jak cykad nie usłyszycie, to chociaż będzie można się rozluźnić w spa. Tam jest też misa lodowa, to bardzo ważne przy upałach, a dziś po 15 kolejny quiz o Polsce. Wczoraj Asia odpowiedziała dobrze na 7 pytań, źle na jedno. No i ten wynik jest dziś do pobicia. Zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Hilton, Grand, Aruamu.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddania.

0: kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: czy za wszystko mi się śni?
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe, przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Powiedziałbym kolokwialnie, że pogoda w Krakowie w końcu postanowiła się ogarnąć i tych niebezpiecznych zjawisk już być nie powinno. Na termometrach dzisiaj do 27 stopni, więc gorąco, ale to nie jest jeszcze szczyt możliwości. Pod koniec tego tygodnia temperatura wzrośnie do poziomu nawet 35 stopni, więc przed nami prawdziwe afrykańskie upały. Zostańcie koniecznie z nami. Już teraz dobrego popołudnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
16: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalsze plany bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
17: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą uznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
16: Konferencja dotyczy odbudowy dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk, dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
0: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
16: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
2: SK2 News, Kraków.
15: Krystian Lis. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją o budowę nowej linii tramwajowej z Azorów do Cichego Kącika. Inwestycja wzdłuż ulicy Piastowskiej miałaby stworzyć alternatywną trasę dojazdu do Bronowic. Od najbliższej soboty spore zamieszanie nie tylko w rozkładach jazdy. Oprócz letnich cięć kursów zmienią się nazwy kilkunastu przystanków. Na przykład Chełmońskiego Pętla stanie się przystankiem Bronowice Wielkie Wschód. W sobotę od 10 dni Grzegórzek. Na rodzinnym festynie przy Francesco Nullo czekają darmowe dmuchańce, kultowe kiełbaski z niebieskiej nyski oraz wodne zabawy na basenie. Wstęp wolny.
1: Minęła 12. W tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałów, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
3: A no tak, no.
2: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
3: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
2: tak,
3: nie
2: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
3: No nie widzę kropki dalej czerwonej na telewizorze.
2: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
3: No proszę bardzo,
2: moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy.
3: Matko bosko, no powiedz jaj.
2: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
3: To jak można było mnie pozwalać? No szlak mnie zaraz trafi.
2: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
3: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
2: Niech
3: nie?
2: Pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
3: Dobra, no jest.
2: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 505.
3: No jest, no.
2: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
3: Nie, ten kanał.
4: Nie,
3: dostępny.
2: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
3: To jest syn obok. Stań się tam.
2: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
3: Ale jest program, cały czas idzie.
2: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
3: Tak, 4-0. No, pisałam. I program następny pisze.
2: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
3: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
2: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
3: Czyli widzieli mnie w piżamie.
2: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
3: Ja ale śniadanie.
2: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Chyba pierdolę, ty ale ci mnie zrobili super.
5: Nosel wkręca.

Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przebój Krzysztofa Krawczyka, który dla Was przygotowałam. Już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu. Potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK.

0: No w tym roku pana Artura na koncertach męskiego grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy męskiego grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
6: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
5: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
6: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się! To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych, że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie w weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku. Lady Punk, zamki na piasku. Gramy wam tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Zbliżają się newsy, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
19: Na dziś same dobre pogodowe newsy. Po południu w Krakowie sporo słońca i słupki termometrów dobiją dziś do 27 stopni Celsjusza. Ta odczuwalna temperatura nawet odrobinę wyższa i nie powinno padać. Do tego słabe wiatry i stabilne ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. Jutro też 27 stopni. W drugiej połowie tygodnia nadciągnie fala upałów. Niebo będzie bezchmurne, a na termometrach powyżej 30 w cieniu najgorętsza niedziela 35 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściwie Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
21: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
20: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
1: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
20: Szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
17: SK2 News, Kraków.
19: Kasia Snakowska. 13 osób zatrzymanych w Małopolsce za wyłudzenie pieniędzy z tarczy covidowej. Miały w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł. Zarzuty dotyczą też paserstwa.
22: Dwóch braci z Krakowa mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących wyłącznie na papierze.
19: Mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Zarząd Małopolski z absolutorium i wotum zaufania za ubiegły rok. Większość radnych pozytywnie oceniła pracę marszałka Łukasza Smułki. Przeciw byli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.
23: Jak ktoś trzyma ze skąd dwa, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po niej sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt. I teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
24: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gra.

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula, od dziś w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i Nine Story 20 po pierwszej.
1: SK, Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się, moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo było wygwizdane, przypomnijmy sobie?
3: Stole.
4: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
4: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
4: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super! Świetnie.
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karwiaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka tak kieszonkowe na ten weekend. I jeszcze gwarantujemy nocleg w Warszawie. I oczywiście mało tego, tam na miejscu jeszcze będzie można sięgnąć po 10 tysięcy złotych dodatkowe. Nieźle, co? No ale dobra, dzisiaj już do jedenastki dołączyła Justyna, jak słyszeliście, a to znaczy, że mamy kolejną zagadkę Sławka Peszki, w której znowu jest wygwizdane jedno słowo i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za słowo. Jutro rano znowu do kogoś zadzwonimy, a zagadka czeka chociażby na sk2.pl, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka teraz brakuje.
5: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, już. Czemu to nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w Dzień Ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
1: SK Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj SK2.
0: I tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance. Proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć. Nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Podsiadło. Taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w ST2, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Nie jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, znaczy nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie Kwiat Jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway Supro w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: 10% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Jeszcze dziś i jutro temperatury przyjemne, zupełnie znośne i mające wielu fanów, bo do 27 stopni, ale druga połowa tego tygodnia dla mnie to już będzie za dużo. 31 stopni w czwartek, 33 w piątek i sobotę, w niedzielę 35 i to są wartości w cieniu. Na razie bez gwałtownych zjawisk, czyli burz i ulew. Pamiętajcie o remoncie mostu Kotlarskiego. W tym tygodniu nocami zamykane jest torowisko.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
18: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
17: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej. Wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
19: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
17: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
13: Hol trwał około 40 minut. Kolowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
17: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
4: SK2 News, Kraków.
16: Kasia Snakowska. 69 krakowskich podstawówek, w tym dwie szkoły specjalne, będą dyżurować w te wakacje. Dzieciaki mogą liczyć na opiekę, będą warsztaty oraz wycieczki w ramach akcji Lato w Szkole.
20: Miasto pokrywa koszty. Rodzice też może się okazać, środki dodatkowe wpłacają, na przykład wejście do muzeum.
16: Mówi Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych krakowskiego magistratu. Wniosków z tą samą liczbą punktów jest więcej niż dostępnych lokali, więc 1 lipca o 10 odbędzie się losowanie mieszkania za remont. Każdy wniosek, który przeszedł, dostał indywidualny numer. Losowanie będzie można śledzić online.
21: 2,5 minuty po godzinie 14. Jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów. Można też... No a, to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne? O tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzesztak, będzie duet Kuba i Kuba. Na początek Lambery i Ostatni most. Rafał Adamczak, dzień dobry.
22: 10

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Supera, to usłyszycie takie tango?
1: Teraz?
0: Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
2: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Grove Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany. Do brineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. Nie, to porównanie z niedźwiedziem to chyba nie do końca trafione, co?
2: Skąd to się wzięło?

0: 27 po drugiej to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gabliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu, Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że te najlepsze polskie hity, które gramy, są też ulubionymi polskimi hitami waszych ojców. Mam nadzieję, że każdy poczciwy ojciec słucha SK2 i że podoba mu się na przykład, no nie wiem, albo granie Roberta Gablińskiego, a może Senno Victorii zespołu Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo Senno Victorii to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Jam, jednocześnie jedna z chyba najpiękniejszych polskich ballad. Ta piosenka pochodzi z albumu Zemsta Nietoperzy. To był rok 1987. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z hymnów polskiego rocka. Autorem tekstu był lider grupy Ryszard Riedel, który stworzył utwór pełen symboli i metafor. Chociaż wielu słuchaczy przez lata próbowało odczytywać tekst bardzo dosłownie, sam wokalista tłumaczył, że Victoria nie jest konkretną kobietą. Tu nie chodzi o kobietę. To raczej symbol wolności, marzeń, takiego lepszego życia, czyli czegoś, do czego człowiek nieustannie dąży. W czasach PRL-u taki przekaz bardzo trafiał do ludzi, którzy marzyli o większej swobodzie, możliwości decydowania, krótko mówiąc, o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla Jamu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a Senno Victorii regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie Jamu i pojawi się Senno Victorii, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. Bo to wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Jam, Senno Victorii.

0: waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Później powiem Dawid Kwiatkowski i Margaret na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Coś mi się wydaje, że kwestią czasu jest, kiedy ten numer będzie numerem jeden w gorącej polskiej dwudziestce, a najnowsze notowanie w najbliższy piątek. I to wy decydujecie o tym, co na którym miejscu dokładnie. Ostatnia pierwsza trójka to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje, zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
10: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj nasze

0: drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
2: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
1: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
2: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Osiedle Dobre Strony.pl.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosodzicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: to Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. O 15 będą najświeższe newsy. Potem rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na jej otwarcie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Ale też po 15 kolejny finał naszej zabawy wakacyjnej. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia w piątek będzie pobyt w hotelu dr Irena Ewis, Polanica Zdrój. A w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic. Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwytał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Utrudnienia na kolei to z powodu awarii torowiska na odcinku Słomniki Miechów i pasażerowie, którzy jeżdżą linią SKA2, muszą się liczyć z opóźnieniami. Teraz centrum Krakowa, a dokładnie Rondo Grunwaldzkie. Tam nie działa sygnalizacja świetlna, ruchem kierują policjanci, bądźcie ostrożni. Wtorkowe popołudnie w Krakowie bez opadów deszczu, na termometrach teraz 27 stopni. Ta noc będzie jeszcze rześka, 14 stopni w najchłodniejszym momencie, ale idą upały.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 15. News Eski 2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
13: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
1: Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdę. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
17: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
1: Sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wskazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
18: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
19: Nie mam pracy.
20: A ja do Włoch leczę.
21: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jadę po samochód.
1: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
8: SK2 News, Kraków.
16: Kasia Snakowska, 9 miejsce i 51 punktów. Z takim dorobkiem Wiślanie, Master Way z Kawina zakończyli sezon Betclic trzeciej ligi. Drużyna ze Skawiny po rundzie jesiennej była w gronie zespołów, które mogły realnie liczyć na awans, ale wiosna nie poszła już po myśli Jaśków. Do rywalizacji ligowej Wiślanie wrócą na początku sierpnia. Łotewski Lokomotiv Dełgaw Pils będzie najbliższym rywalem drużyny Speedway Kraków w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej. Ten mecz w upalną niedzielę o 16 na torze Wandy. Mamy dla Was bilety. Piszcie maile na krakowmałpa.sk.pl i przekonajcie nas, że to Wam się należy.
0: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Finta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem MS Lowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem z tego, co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?
3: To jest mój dom, tak. Stamtąd pochodzę.
0: Okej, dobrze.
3: I zawsze chętnie tam wracam.
0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
3: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na Narodowym ze Sławkiem Peszko i SK2? Tak. Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
3: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
3: Nie.
0: Dobrze. Czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę. Ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no to jest gorszy wynik już u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku, się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot

0: gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też Na Błysk wpadło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowej Tour. Dawid Podsiadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

A dzisiaj to górą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to dzień ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 18 minut do godziny 16. Ja nie chcę, tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzy, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, no bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O... I zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West, jest złota rybka. Nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MVP.

0: nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim Mbappé, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania. Ja nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Co Daria Zawiało tak nas trochę zaczepia muzycznie, śpiewając Hej Hej w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Damy m.in. Ania Dąbrowska, ale też drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak to się w tym roku poukładało. Tańczę. Ten numer wam zagram. Przy okazji pamiętajcie, że w SK2 mamy dla was mnóstwo biletów na tegoroczny festiwal Męskie Granie. Te bilety będą do zdobycia, właściwie już są do zdobycia w SK2. A kiedy dokładnie i jak? Ha! Nasłuchujcie, żebyście tego momentu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
10: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
9: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
10: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się.
11: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
14: Dajemy do walki!
11: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
23: Popołudniowy komunikacyjny szczyt rozkręca się właśnie teraz w Krakowie. Na ulicy Opolskiej korek do świateł z Łokietka. Cała 29 stoi. Od wjazdu z Wita Stwosza i Estakady na moście Zwierzynieckim za tor do wjazdu w Księcia Józefa. Na Zakopiańskiej pod górkę do krzyżówki z Zawiłą też jedziemy wolno. Jeszcze rzut oka na Kocmyrzowską i S7, bo tam od wczoraj nowa organizacja ruchu na rondzie i dużo mniejsze korki od dziś. A na termometrach 27 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
1: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
0: Powiedział nam prokurator Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. A według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
3: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, druga. Zamrażarka wysiadła.
13: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój.
24: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten prawie metr wody, nie?
13: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia raczej.
0: Pracownicy gminy Biały Dunajec prowadzą teraz szacowanie strat zarówno u mieszkańców, jak i w infrastrukturze. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska. Wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. KO umacnia pozycję lidera, osiągając 34,1% głosów respondentów. To o ponad 1 punkt procentowy więcej niż pod koniec maja. Na drugim miejscu z wynikiem 26,17% pozostaje Partia Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz za nią Konfederacja Wolność i Niepodległość, która może dziś liczyć na 13%, 13,93% głosów.
16: SK2 News, Kraków.
23: Kasia Smakowska. Komisarz Krakowa Stanisław Kracik zapowiada kontrolę umów z PR-ową firmą z Warszawy. To po ujawnieniu, że miejskie spółki zapłaciły za usługi Mais Group około 1 300 000 zł. Zamiast parkingu mandat na 500 zł. Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego nie mogą parkować przy własnym bloku. Informacje o zmianach ze spółdzielni dostali z dnia na dzień i nie widzą dla siebie alternatywy.
25: Mieszkańcy ulicy Rozdroża parkowali tam legalnie od ponad 20 lat.
26: Stoi teraz cała pusta. Są może dwa samochody.
23: A jak spółdzielnia mieszkaniowa tłumaczy te zmiany, o tym w newsach z Krakowa za godzinę.
27: Fajny tata to?
28: Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki, między innymi ta od Patrycji wpadła.
29: Siema, siema, fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
27: O, i tak pięknie i dumnie, Patrycja, a gdybyście wy chcieli w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl, na... Nie na SK2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w Escelwa, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak wam gra SK2, tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarządek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się dokładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. A to oznacza, że każdy przewoźnik w Polsce ma swój własny regulamin, w którym dokładnie napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
2: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie to się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarządek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16, to już ma nam. Po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Cyms, niech mówią.

0: Carla Fernandez, Więcej, to jest Karwata, są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Ale jako, że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień nie zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Einstein, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość o naszej playliście w Radiu Eskarwało nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. Fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand, Arłamów, Nosalowy Park. Tylko w SK2 czekają na ciebie pięciogwiazdkowe hotele. Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
13: A te najlepsze mają ich wiele.
12: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
13: To dobre strony Krakowa.
12: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
14: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
12: Osiedle Dobre Strony.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: I po reklamie.

0: to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Demono i Zostańmy sami z nami. Zaraz będzie godzina 17:00 i to jest najlepsza pora, żebyście absolutnie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17:00, oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Fala upałów przed nami. Ta i kolejna noc w Krakowie jeszcze rześkie, bo w najchłodniejszym momencie 14 stopni. Tropikalne noce z temperaturą, która nie spadnie poniżej 20 w weekend. Jeśli planujecie plener w sobotę czy w niedzielę, to spodziewajcie się pogodowych alertów. Żar będzie lał się z nieba. Na termometry w ostatnim dniu tego tygodnia mogą wskazać 35 stopni w cieniu. Jutro jeszcze fajna temperatura, bo do 27 maksymalnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
18: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejszej to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
18: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
17: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
1: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
17: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć, zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
13: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater.
20: Czego można tacie życzyć?
13: Siły do samochodów.
21: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
17: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
22: SK2 News, Kraków.
16: Kasia Snogowska. Krakowscy radni będą jutro głosować nad absolutorium, ale dla kogo? Miastem rządzi komisarz, a nie prezydent. Nadal trzeba jednak zatwierdzić albo odrzucić wykonanie budżetu za 2025 rok. I wracamy jeszcze do sprawy mieszkańców ulicy Rozdroża na osiedlu Podwawelskim. Tam z dnia na dzień spółdzielnia zamieniła darmowy parking w płatny z abonamentem i wystawia mandaty.
23: System szlabanów nie sprawdzał się, zdarzały się przypadki handlu kartami.
16: Mówi Radosław Żołubak, prezes spółdzielni. Mieszkańcy podkreślają, że bezpłatny parking przy bloku mieli tam przez ponad 20 lat.
24: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy Was o kultowe teksty Waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
0: Czy mi przyszło coś do głowy? Chyba
24: komu
0: nie.
24: Komu świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kultowe teksty waszych ojców. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my wam proponujemy pójście na męskie granie. Co wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live.
1: SK2.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzymy hamulce w aucie, będziesz deptać, oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją, no bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na koncert męskiego grania w Żywcu. Co ty na to, Emilia? No to już decyzję zostawiam tobie, oczywiście dla ciebie podwójne karnety, więc mam nadzieję, że w Żywcu będziecie się bardzo dobrze bawić w najbliższy weekend i dziękuję za te głosówki, ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
2: SK2 Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
9: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
8: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
9: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
10: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwytał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: I po reklamie.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotnia na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Helena.
11: SK2.

0: Manon, krakowski Splin. 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. A jako, że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać, i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży pod wiatr, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się, dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować. A to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2? Eska.

0: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa? Czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
1: Cześć. Ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien. Aha.
0: Dawaj.
1: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan, a rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców, hej.
0: Pozdrawiamy Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje, zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
14: A te najlepsze mają ich wiele.
13: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
14: To dobre strony Krakowa.
13: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
15: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
13: Osiedle Dobre Strony.pl.
16: I po reklamie.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Crave do Bonarki.
5: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
4: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
5: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: To ma być wielkie przywitanie lata na krakowskich Grzegórzkach. Już w najbliższą sobotę od 10 przy Francesco Nulo 23 wielka strefa rodzinnej zabawy. W programie widowiskowe pokazy cyrkowe, karate, yoga oraz turnieje sportowe. Będą dmuchańce, malowanie twarzy, dogoterapia oraz wodne szaleństwo na basenie. O żołądki zadbają gospodynie wiejskie z Marszowic oraz kultowa niebieska nyska z kiełbaskami z grilla. Wstęp wolny, zabawa potrwa do 14.30.
0: 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto za kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram Wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
12: SK2
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy wam najlepsze polskie kawałki. Swoją drogą już za chwilę również się pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. No i jeśli macie ochotę, to możecie się zgłaszać. Wystarczy na Messengerze Radia SK2 zostawić swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Gdybyście się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z was dzwonię.
2: SK2.

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek Radio SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radio SK2.
2: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
2: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
2: Co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
2: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?

0: owszem, owszem.
1: Często myjesz włosy?
0: Zdarza się.
1: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
0: Tam.
1: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
0: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
1: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
0: Dzięki serdeczne.
1: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
0: Miłego, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania.

0: Ale piękne. Jeremi Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20:00 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami

0: Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z letnim projektem NH Fest 2026. Czekają plenerowe koncerty, wystawy oraz warsztaty. W lipcu w ramach krakowskich miniatur teatralnych zobaczymy 6 premierowych spektakli z najlepszych warszawskich teatrów. Już teraz można też zapisywać się na wakacyjne kursy od ceramiki i tańca przez pilates i survival aż po krawiectwo. Przez całe lato na relaks z dobrym jedzeniem zapraszają też oczywiście przestrzenie nowochódzkie.
0: 20 wybiła. Jeśli są tutaj tacy, którzy delikatnie w siebie zwątpili, albo w swoje możliwości, albo zdenerwował was szef i ten wtorek nie był najlepszy, to mam coś, co muzycznie może spowodować, że poprawi wam się humor. Bro, i jeszcze będzie pięknie. Tak zaczniemy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radio SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radio SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Violu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się, że jeśli macie jakiś kryzys, to możecie obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Mówią eksperci bowiem, że to poprawia produktywność. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które za chwilę będę wam grać i uwierzcie mi, że ta produktywność wzrośnie do 100%. I wtedy zrobicie wszystko szybko, w ekspresowym tempie. Violu, ty również. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz w Sanach i etc. na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: i chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radiu SK 2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: Galeria Jordanowska. Ja to kupuję. Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana.
1: Reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Nowa Huta przygotowała potężną dawkę wakacyjnych koncertów. Już w lipcu na plenerowej scenie usłyszymy największe przeboje grupy Manam, a w ramach Nocy Jazzu wystąpi m.in. Anna Maria Jopek. Z kolei Robert Rozmus złoży muzyczny hołd Krzysztofowi Krawczykowi. Na przełomie lipca i sierpnia ruszy 6. edycja krakowskiego festiwalu tańca. Do Krakowa przyjadą teatry m.in. z Francji, Niemiec oraz Hiszpanii, a na mieszkańców czekać będą wyjątkowe warsztaty ruchowe.
4: Magazyn lokalny.
5: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Nie polecają beletrystyki, ale służą pomocą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością można po wizycie w bibliotece wzbogacić chociażby swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka.
6: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas, można powiedzieć, przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury. Natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
5: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi i czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy, może też nawet uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
6: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast no, uczniowie szkół ponadpodstawowych, no to już się jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
5: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
6: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast no, gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek, no właśnie na przykład techniczne, bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które no, są na ten moment, powiedzmy, archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast no, do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
5: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że no, trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej, to znaczy jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
6: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to, powiedzmy, też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, bo załóżmy nie występują tylko powiedzmy na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia. Robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę czy wykorzystywanie w pracy, no tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które znajdą u nas.
5: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię tu w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje możliwe w Krakowie są dostępne. I czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w bibliotece pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
6: Tak jak pan mówi, Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. My działamy powiedzmy bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy, natomiast tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
5: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do biblioteki pedagogicznej?
6: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczby w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny. To czasami wiadomo, że powiedzmy większy ruch widzi się w okolicach sesji.
5: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
6: Nie, w ciągu roku to jest kilka tysięcy, więc to...
5: Mówimy tu o nowych kartach.
6: Że nowych czytelników się zapisuje? To bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
5: Są państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie państwo w przestrzeń czy do szkół podstawowych, czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
6: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie jest przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
5: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
6: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne, to po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
5: Jeszcze co do państwa, jako do bibliotekarzy. Książka to jest oczywiście państwa, jakby nie było, narzędzie pracy, ale też pewnie i pasja. Po godzinach na pewno gdzieś zerkacie do innych książek. Tutaj pewnie zamykacie się na to, że przychodzę do pracy, głównie operuję książkami naukowymi, natomiast po godzinach zakładam, że jednak państwo troszeczkę tak sobie uciekacie w te inne meandra i śledzicie chociażby rynek wydawniczy, co się na nim pojawia. Nawet jeżeli stricte państwa działalność nie jest nakierowana na to, żeby właśnie beletrystykę czy inną tego typu literaturę też czytelnikom tutaj polecać.
6: No tak, to zapewne jak każdy, to mogę mówić sama za siebie, ja czytam bardzo dużo i czytam beletrystykę, natomiast w związku z tym, że jednak mieszkanie nie jest zbyt pojemne, dostałam prezent w postaci e-booka i tym się posiłkuję, dlatego że nie byłoby miejsca na moją ilość czytania.
5: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
6: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy. Niekoniecznie chcą korzystać z komputera, więc to są preferencje każdego z nas inne.
5: A na ile to się rozwinęło, jeśli tyczy się samej tej literatury naukowej? Czy jest na nią większy popyt? Bo mam wrażenie, że chyba kilkanaście lat temu to mieliśmy na przykład mniej studentów i mniej osób tak z wyższym wykształceniem, co też powoduje, że te osoby też potrzebują mimo wszystko tych narzędzi pracy w postaci książek, czy chociażby polecania ich swoim uczniom, studentom.
6: Tak, to na pewno bardzo mocno się zmienia. Zresztą można teraz chyba życie dzielić na przed pandemią i po pandemii tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet podejście uczelni do tematu, dlatego że w momencie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy nie mieliśmy dostępu fizycznego do zasobów wszelakich, więc jednak uczelnie też zaczęły po prostu publikować skrypty dla swoich studentów na dedykowanych dla nich platformach, to powiedzmy się rozwinęło, tak? To nie zostało zaprzestane, że minęła pandemia i to minęło, tylko to się rozwinęło. My zasobów cyfrowych nie mamy. My mamy fizycznie książki, natomiast wydawnictwa nadal wydają, więc my nadal kupujemy, a jeżeli chodzi o, tak jak rozmawialiśmy o tych preferencjach, no więc tutaj te osoby, które wolą elektroniczne dokumenty, no to do nas pewnie nie przyjdą, natomiast ci, co przychodzą, potrzebują książki i ją dostają.
5: Czasami czytelnicy sami tutaj przychodzą i coś potrafią zostawić.
6: Mamy czytelników, którzy są z nami emocjonalnie związani, a my z nimi i w momencie, kiedy sami zaopatrują się w książki, a też nie mają miejsca u siebie, żeby je przechowywać w domu, właśnie jeśli chodzi o beletrystykę, to nam po prostu przynoszą i my wtedy chętnie wprowadzamy to do naszych zasobów, bo w momencie, kiedy kończy się sesja, może ktoś chce sięgnąć po prostu po coś lekkiego.
5: Jak pani widzi przyszłość tego miejsca, Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, biorąc pod uwagę to, ile się państwu udało zrobić, ile dzieje się w ciągu roku, czy to miejsce, czy w ogóle biblioteka jako taka w dobie zaawansowanego rozwoju tych e-booków wspomnianych ma rzeczywiście sens?
6: Wielokrotnie się nad tym zastanawiamy tak naprawdę i chyba czasem nasze, powiedzmy, wizje zależą od humoru danego dnia. Czy będzie jeszcze pięknie, czy jednak chyli się wszystko ku upadkowi. No, takie akcje, które zrobiliśmy na przykład ostatnio z Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, Skawińska Przerwa na Czytanie, którą od kilku lat współpracujemy i od kilku lat organizujemy, pokazuje, że czytelnictwo nie umiera, że jest, że dzieci lubią czytać, lubią słuchać, jak się im czyta. Więc myślę, że mamy szansę. To nie jest jeszcze ostatni moment dla naszej działalności. Książka była, jest i ja myślę, że będzie, nawet i w tej formie fizycznej.
5: Szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na social mediach oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. Możemy tam oddać niepotrzebne tekstylia, w tym odzież czy filanki, koce i pościele, a potrzebujący mogą bezpłatnie pobrać artykuły, na które po prostu ich nie stać. Mowa o otwartej szafie. Prowadzona przez Centrum Usług Społecznych inicjatywa pomaga osobom w kryzysie dostać niezbędną do codziennego funkcjonowania odzież, ale także drobne AGD, mówi Joanna Rudek, dyrektor CUS-u.
4: Otwarta szafa to takie miejsce, taki pomysł na wymianę odzieży, drobnych jakichś artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, firanek, zasłon, czyli tego, co generalnie potrzebujemy w domu. Do otwartej szafy można przyjść i zostawić odzież sezonową, bo jakby zawsze prosimy o to mieszkańców, żeby to była odzież właśnie na tą porę roku. Niestety nie mamy jakichś dużych przestrzeni magazynowych, żebyśmy to mogli magazynować. Czyli można przyjść, zostawić odzież, drobne przedmioty gospodarstwa domowego, tak jak już mówiłam, pościel, ręczniki, koce, czyli to, co generalnie jest u nas w domu już niepotrzebne. Po prostu wymieniliśmy być może na nowe, bo nam się nie podobało, a możemy, te rzeczy są w dobrym stanie i możemy po prostu podarować je jeszcze komuś innemu.
5: Ogólnie tekstylia, ale rozumiem, że ubrania też jak najbardziej.
4: Oczywiście tak, ubrania jak najbardziej, tylko tak jak mówię, prosimy zawsze mieszkańców naszych o to, żeby to były ubrania sezonowe. Tak jak teraz zbliża się okres wiosny, więc my też porządkujemy odzież zimową, no i jakby wkraczamy już z sezonem wiosennym, czyli jakieś lżejsze kurtki, oczywiście swetry, bluzy, spodnie, no to wszystko, co jeszcze w takiej porze roku się nosi.
5: Czy można wskazać jakąś konkretną porę, w której otwarta szafa cieszy się jakimś większym zainteresowaniem? Tak mogę z góry założyć, że raczej są to miesiące jesienno-zimowe.
4: Tak, bo jakby ta odzież, umówmy się, zimowa jest droższa, tak? Kurtki zimowe są zdecydowanie droższe od innej odzieży wierzchniej z innych pór roku. Teraz no, te pory roku nam się tak zmieniają, czasami potrzebujemy kurtkę na wiosnę czy na jesień, czasami już nie, bo od razu wchodzimy po prostu z lata niemalże w zimę, więc ta zima jest takim chyba najdroższym w ogóle okresem, ze względu też na to, że jakby pojawiają się wydatki związane z ogrzewaniem, tak, zakupem węgla, więc to jest dla mieszkańców też może być trudniejszy okres.
5: Czy to, co znajduje się w nazwie, czyli przymiotnik otwarta, rzeczywiście jest otwarta? To, że ja jako, powiedzmy, osoba, która ma coś nadmiarowego, chcę się tego pozbyć, czy bardziej tutaj lepszym słowem byłoby podzielić się z innymi, i z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu skorzystać z tej szafy, bo nie wiem, nie stać mnie i brakuje mi czy to właśnie prześcieradła, czy koca, czy bluzy, czy kurtki, mogę przyjść i mogę z tej pomocy po prostu skorzystać. I czy ewentualnie Państwo weryfikują, czy faktycznie osoba, która chce z tej pomocy otwartej szafy skorzystać, faktycznie jej potrzebuje?
4: To miejsce, tak jak Pan wspomniał, to jest miejsce otwarte, jakby nie weryfikujemy w żaden sposób, nie stosujemy żadnych kryteriów. Uznajemy, że jeżeli ktoś, zwłaszcza to dotyczy tych osób, które potrzebują tego wsparcia, że jeżeli potrzebuje, przychodzi, no to jakby pozwalamy zabierać tą odzież. Oczywiście jakby są pracownicy i oni jakby pilnują, żeby to nie były tak całe plecaki, siatki, i w każdym dniu, w którym ta otwarta szafa jest, jeżeli się pojawi taka osoba, to oczywiście jakby rozmawiamy z taką osobą, czy na pewno te wszystkie rzeczy są jej potrzebne. Zresztą jakby już ta inicjatywa od kilku lat jest prowadzona i jakby pracownicy mają swoje spostrzeżenia, są czujni, czy właśnie nie zabiera ktoś nadmiaru odzieży, czy nie pojawia się za często, i wybierając różnego rodzaju odzież, na przykład dla dzieci, męską, damską, dziecięcą, czy to naprawdę jest mu potrzebne, ale generalnie nie ma jakichś kryteriów, nie ma ograniczeń. Pilnujemy tego, by zabierać te rzeczy dla siebie, żeby nie było tu żadnych podejrzeń, że ktoś jakby wynosi czy handluje takimi rzeczami, więc na to jesteśmy uczuleni i pracownicy centrum tego bardzo pilnują. Ale z drugiej strony to takie miejsce, które jest od kilku lat na mapie już Skawiny, i wierzymy też w uczciwość naszych mieszkańców, że skoro stworzyliśmy miejsce, w którym można zabrać coś za darmo, można też przynieść i podzielić się tymi rzeczami, których już nie potrzebujemy po prostu w domu, zamiast ich wyrzucić do śmietnika, dać im po prostu drugie życie i możliwość skorzystania z tych rzeczy, to wierzymy, że po prostu tak to się dzieje i naprawdę przychodzą osoby, które wybierają sobie po prostu, tak, jedną bluzkę, jedne spodnie. Nie jest to nie wiadomo ile rzeczy, żeby budziło te wątpliwości.
5: Wspomniała Pani, że te przestrzenie magazynowe są jednak ograniczone i to nie jest tak, że prowadzicie Państwo istny magazyn odzieżowy, więc jeżeli już widzicie Państwo na przykład, że już tego jest troszeczkę za dużo, że już nie macie Państwo miejsca, żeby to, co zostało przyniesione, trzymać, to co wtedy się dzieje? To jest tak, że liczycie Państwo na to, że jednak więcej osób po prostu pojawi się w konkretnym terminie czy w konkretnym okresie i będzie korzystało z tej pomocy? Czy po jakimś czasie, jeżeli po prostu dana odzież czy jakieś tekstylia, bo to sobie wspomnieliśmy, czy o filankach, czy o kocach, czy o pościeli, musicie Państwo zutylizować, no bo raz, że nikt tego nie bierze, a dwa, że no nie mogą Państwo tego trzymać w nieskończoność?
4: Oczywiście tak, porządkujemy te rzeczy, bo generalnie już tak naprawdę przy przyjmowaniu odzieży jakiejś dokonujemy wstępnej selekcji. Prosimy mieszkańców o to, żeby te rzeczy, które oddają, którym chcą się podzielić, przede wszystkim były czyste, nie były zniszczone, w sensie dziurawe, tak potargane, tak, bo też jakby szanujemy tą drugą osobę, którą chcemy obdarować, więc jakby takiej wstępnej segregacji już dokonujemy przy przyjmowaniu tych rzeczy. Ale oczywiście, tak jak Pan mówił, no z czasem są takie rzeczy, które już albo długo zalegają u nas, no i po prostu nie znalazły swojego nowego właściciela. To oczywiście porządkujemy takie rzeczy, no i jakby oddajemy na przok do pojemników z tekstyliami.
5: Czy można wskazać, które rzeczy cieszą się większym zainteresowaniem? Chodzi mi o to na przykład, co częściej do Państwa trafia i co częściej ubywa. To jest właśnie odzież, czy jednak tekstylia typu filanka na okno, koc, pościel, kołdra, cokolwiek innego?
4: Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o odzież, to głównie dziecięca i męska. Na męską odzież mamy deficyt i cokolwiek, że tak powiem, się pojawi, to jest zaraz rozchwytywane. Po drugie, to są właśnie tekstylia typu kołdry, poduszki, pościel, bo to są też stosunkowo drogie rzeczy, więc jeżeli są w dobrym stanie, to też ludzie to zabierają. My też mamy osoby, którymi się zajmujemy, które korzystają z naszej pomocy, więc często zdarza się tak, że jakby nawet pracownicy sami idą do otwartej szafy, dokonują segregacji tej odzieży tak pod kątem swojego klienta czy klientki, tak żeby właśnie wyposażyć jego mieszkanie właśnie w niezbędne rzeczy.
5: A biorąc pod uwagę przyszłość otwartej szafy, czy będą Państwo starali się, żeby ta przestrzeń właśnie była większa, bo skoro zdarzają się sytuacje, że czasami trzeba działać, żeby tej odzieży nie było nadmiar, tutaj mówię już stricte o tym miejscu, w którym otwarta szafa się znajduje, i na przykład powiększyć tę przestrzeń albo zmienić miejsce, w którym ta otwarta szafa się obecnie znajduje.
4: Na razie to jest jakby nasze miejsce docelowe, tak jak mówię, staramy się porządkować to na bieżąco. Mamy różne rzeczy typu jeszcze na przykład nosidełka dziecięce, czy jakieś wózki. No i to jest tak, że czasami właśnie taki wózek, czy nosidełko, czy łóżeczko na przykład, bo też się zdarzają łóżeczka dziecięce, leżą przez pół roku, no i jakby czekają na nowego właściciela, ale to są dość drogie rzeczy, więc jeżeli ktoś do nas przynosi, no to jakby zajmuje tą część magazynu, ale trzymamy to, bo jakby uważam, że takie rzeczy warto i też, tak jak mówię, nieraz zdarza się, że po prostu sami, jak wiemy, że w którejś rodzinie na przykład przyjdzie na świat nowy członek rodziny, a jest to rodzina, którą znamy, no to też jakby kompletujemy taką wyprawkę dla takiego dzieciaka, tak.
5: Więcej na cusskawina.net. Jakość skawińskiej wody sprawdzają Małże. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie korzysta z biomonitoringu jako dodatkowego narzędzia do badania zanieczyszczeń. Zasada jest prosta. Kiedy woda jest skażona, małże się zamykają. Więcej na ten temat opowie dyrektor techniczny ZWiK-u Piotr Bolek.
7: Sprawa wygląda następująco. Jeżeli chodzi o małże, w związku z tym, że mamy większość wody, która wpływa do uzdatniania wody, jest to woda powierzchniowa. Czyli woda, która gdzieś sobie płynie, prawda, rzeką. Mamy studnię, ujmujemy ją i tak dalej. I my, mając na uwadze, jak wygląda ten proces, to, że ze studni szybowych czy ze studni głębinowych tą wodę jest ciężej tak naprawdę zanieczyszczyć. Natomiast woda płynąca niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia. Staraliśmy się w jakiś racjonalny sposób znaleźć motyw do jej bezpieczeństwa. I tutaj powstał proces bezpieczeństwa wody. Nazwaliśmy sobie planem bezpieczeństwa wody, który wynika z tego, żeby oprócz racjonalnych badań codziennych, badania wskaźników fizykochemicznych, mieć coś, co spowoduje nam, że jakość tej wody będziemy badać na bieżąco. Będąc na targach w Bydgoszczy wodno-kanalizacyjnych, poznaliśmy firmę, która jako swoje know-how traktowała właśnie zatrudnianie małży w cudzysłowie do stacji uzdatniania wody po to, żeby badać jakość tej wody. I tak się również stało z nami. Po przyjeździe, z konfrontowaniu tu ze wskaźnikami fizykochemicznymi naszej wody, stwierdziliśmy, że spróbujemy zadziałać w tym temacie. I to było efektem takim super na plus, bo chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten biomonitoring jest to nasze zabezpieczenie przed różnego rodzaju zmianami fizykochemicznymi źródła wody, tak? Bo dzisiaj ta woda może zawierać wskaźniki, które przypłyną, a na przykład nasze laboratorium pewnych rzeczy na przykład może nie złapać w próbce wody. A co się dzieje z małżami? Przez małże, czyli przez akwarium z małżami, woda płynie cały czas w ruchu ciągłym. I na czym polega działanie tych naszych małży? Małże są to małże z gatunku skójka zaoszczona, tak się dokładnie nazywają. Woda przepływa przez nich. One mają do swoich skorup poprzyczepiane wskaźniki z otwarciem lub zamknięciem skorupy. Jeżeli przepływ jest w miarę jednorodny, nie zmienia się wartości wskaźników fizykochemicznych w tej wodzie, to małże są otwarte. Jeżeli dochodzi do zmian, małże od razu sygnalizują nam zmianę jakościową wody. I teraz w momencie, kiedy dostaną taką informację u nas na dyspozytorni, że nagle zamyka się na przykład małża, tego się jeszcze nie zdarzyło. Powiem szczerze, że z punktu widzenia naszego tutaj eksploatacyjnego przeżyliśmy już powódź, przeżyliśmy już przypływy różnego rodzaju zmian fizykochemicznych wody w przypadku dużych opadów i nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby się małże zamknęły. To jest bardzo dobry symptom, ponieważ wskazuje na to, że jakość tej wody jest w miarę już ukształtowana. Spowodowane jest to również tym, że w dorzeczu właśnie Skawinki mamy wszędzie kanalizację. Kiedyś, jak tej kanalizacji nie było, wskaźniki wody niestety bardzo się różniły. Z wiadomych przyczyn ludzie puszczali ścieki do rzeki. Dzisiaj tego symptomu nie ma. Mamy jasność, że woda w Skawince naprawdę nie zmienia swoich wartości, bo gdyby zmieniała, oprócz tych badań laboratoryjnych, które mamy codziennie i 24 na dobę, przypomnę, woda jest badana w wodociągach skawińskich, no to mamy również ten biomonitoring w postaci naszych przyjaciół małż.
5: Przypomnijmy jeszcze, kiedy małże zaczęły, jak to już ładnie pan powiedział, pracować dla miejscowego zakładu.
7: Małże zaczęły pracować, pozwoli pan, że zasięgnę informacji szybko w pamięci, chyba 1,5 roku temu, jeżeli dobrze pamiętam, to 1,5 roku temu rozpoczęliśmy przygodę z naszymi małżami. Chcę jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, że to są organizmy i one nie cierpią, bo tutaj mogłyby paść, że one mają poprzyczepiane do tych swoich skorup coś, co sygnalizuje otwarcie. Zwierzątka, czyli te organizmy, one sobie żyją, nie koliduje to ich procesami życiowymi, natomiast ważny element w tym wszystkim jest taki, że my je również co 3 miesiące wymieniamy, tak? To jest bardzo ważne, to nie są małże, które mamy już 1,5 roku, to 3 miesiące je wymieniamy po to, żeby te nowe małże, które przychodzą, one się znowu aklimatyzują w tym naszym środowisku, bo jeżeli małża zostałaby na 1,5 roku, to ona się przyzwyczai nawet do wody tej, która się szybko zmienia, tak? Natomiast chodzi o to, żeby ta małża, która jest wymieniana, ona zawsze ma ten okres tak zwanego rozwoju i ona przez ten swój rozwój, przez aklimatyzację do tej nowej wody daje nam szybki wskaźnik o jej jakości.
5: To już pan wspomniał, ale rozwiniemy ten wątek. Te małże są w zamkniętym środowisku, to jest w akwarium. I że to jest takie akwarium, które możemy zobaczyć u kogoś w domu, że tam są jakieś, nie wiem, roślinki, jakieś jest to ładnie wszystko przyozdobione, jak to wygląda?
7: Nie jest to przyozdobione, jest to akwarium rzeczywiście, to jest duże akwarium, nie małe akwarium, tylko bardzo duże akwarium. Akwarium, w którym nie ma tak naprawdę kamyczków, nie ma roślinek, są tylko nasze zwierzątka w postaci tej skójki zaoszczonej. Te małże sobie żyją w tym środowisku i tak jak powiedziałem, to jest środowisko i taki ich basen przepływowy, no bo na tym to wszystko polega, że woda uzdatniana, woda surowa, która wchodzi do procesu uzdatniania, przechodzi przez to akwarium, no i daje nam informację o jakości tej wody. A tak jak powiedziałem, jakość tej wody oprócz badań jest na monitorach czy to SCADY u eksploatatorów na stacji uzdatniania wody, czy nawet każdy, ja jako tutaj dyrektor, mam dostęp przez swoje możliwości informatyczne, że mogę poglądać, jak te małże dzisiaj pracują. Tak?
5: Ale to nie zmienia faktu, że skoro co mniej więcej 3 miesiące państwo je wymieniają, to raczej nie przywiązują się do nich za bardzo.
7: Nie, kiedyś tak naprawdę i to już taka anegdota, jak przyjechały te pierwsze małże, to właśnie pracownicy na stacji uzdatniania wody nazwali je sobie. Jednego nazwali Toady, drugiego, już nie pamiętam jak, ale wszyscy myśleli właśnie, że to będzie na takiej zasadzie, że te organizmy będą z nami na jakiś czas. Natomiast one się, tak jak powiedziałem, zmieniają, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pewność, że jakość tej wody pojmowanej, a później uzdatnianej jest naprawdę na dobrym, odpowiednim poziomie.
5: Co prawda w Skawinie jeszcze żadna małża się oficjalnie nie zamknęła, ale chciałem jeszcze wrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał, że te małże to jest coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia państwa informacji na temat stanu wody. Więc jeżeli system pominie coś, jakieś zanieczyszczenie, a małża je wykryje, to skąd my potem wiemy, że to jest konkretna rzecz, że my wiemy, czego szukamy i wiemy, jak w jaki sposób zaradzić temu problemowi?
7: Trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną informację. Woda, przechodząc przez małże, jeżeli dostalibyśmy symptom, prawda, że małża się na przykład zamyka, tak, bo panu chodzi o to, żeby pokazać, jaka jest procedura dalej. Jeżeli małża się zamyka, no to z automatu robimy badanie. Oprócz, tak jak powiedziałem, monitoringu 24 godziny na dobę, mogę wezwać dodatkową panią w laboratorium, która mi zweryfikuje. I teraz zapyta pan, na jaki wskaźnik chemiczny. I tutaj robimy może nie całą tablicę Mendelejewa, tak? Ale tak naprawdę mamy odpowiednie informacje, co może spowodować zamknięcie tych małż. Oprócz zwykłej analizy robi się tak zwaną analizę rozszerzoną i ta analiza rozszerzona daje daje nam wtedy informację, czy był to symptom, bo to są organizmy. Kiedyś mieliśmy sytuację tylko i wyłącznie, to była sytuacja groteskowa, że małże, które przyjechały, nagle jedna od razu z automatu się zamknęła. Okazało się, że po prostu te małże też są hodowane w środowiskach zamkniętych. Ta małża po prostu nadawała się już do wymiany z automatu, ale to się okazało bardzo szybko. Firma serwisowa, która przywiozła małże z automatu, wymieniła i sprawa została zamknięta.
5: Jakby ocenić wpływ małż na jakość wody w Skawinie? Czy dzięki temu, że posiadają Państwo taki dodatkowy system w postaci tych małż, można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby coś w przyszłości, jeżeli się taka sytuacja wydarzy, przeoczyć?
7: Nie ma nigdy 100% zabezpieczenia. Oczywiście my ten efekt złej jakości wody ograniczamy do minimum, tak? Biomonitoring ma za zadanie wykrywanie takich anomalii. I chcę tutaj podkreślić jasno, w momencie, kiedy doszłoby do jakiejkolwiek zmiany składu fizyko-chemicznego wody, z automatu jest to po pierwsze wyłapywane przez systemy, bo również oprócz małż mamy analizatory, przetworniki, które na bieżąco badają tą wodę, tak? Czy to są wskaźniki azotanowe, czy wskaźniki amoniakalne, czy na bieżąco badamy wskaźniki fizyko-chemiczne amoniaku, manganu, żelaza. To są dodatkowe zabezpieczenia. Biomonitoring jest dodatkowym zabezpieczeniem. Natomiast analizatory online, czyli działające na żywo, są wskaźnikami stałymi, tak? Ale tak jak powiedziałem, to są sondy, to są analizatory, które badają tą wodę, a biomonitoring ma tylko i wyłącznie pomóc w tym procesie.
5: W każdym razie małże mogą być pewne swojej posady.
7: Tak. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zwolnień i widzę, że nawet wręcz przeciwnie, ja zawsze promuję tutaj tego typu zamierzenia, jeżeli chodzi o wodociągi. To jest dodatkowe zabezpieczenie i trzeba mieć świadomość tego, że pomimo zmian, tak naprawdę widzimy wszyscy dzisiaj zmiany, bo mamy świadomość, że spada ilość wód gruntowych, zmienia się nam trochę klimat. Małże są naszymi pracownikami, już żeśmy się do nich tak naprawdę bardzo przyzwyczaili. Nie przewiduję ich zwolnień, ba, bardzo je promuję.
5: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, dziękuję.

0: sprawa. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 5 kondygnacji, tysiące zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w XIV-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczcie tam m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
2: Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku, chociaż jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 przy Trakcie Królewskim dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednej z dawnych aptek krakowskich, to jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
3: Co można u Was zobaczyć?
2: Jeśli chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu, między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali raczej mówiąc technicznie dzwony.
3: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie. To nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
2: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzę na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu poszukiwaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie powiedzmy zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
3: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
2: Właśnie w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No, można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami. Niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych, i rzeczywiście miały takie działanie, wino wzmacniające, wino na przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece muzealnej, mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino chinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się, powiedzmy, jako wątek związany z historią aptekarstwa.
3: I może początki aromaterapii.
2: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie w dobrych celach.
3: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
2: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane naturalnie w dobrym celu, ponieważ, jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane, to na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę. To są tego typu oznaczenia, często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
3: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum, no to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
2: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest dwupiętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
3: apteki krakowskiej, nie tylko, w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
2: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894-95 na Uniwersytecie Jagiellońskim ku oburzeniu wielu Krakowian pojawiły się trzy pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego, z Warszawy, po odbytych już tam praktykach aptekarskich i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
3: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no, są tym trzonem niejako.
2: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji, jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego i siostry obie zajmowały się apteką. Były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
3: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no, też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o wygląd krakowskich aptek.
2: Tak, przede wszystkim wszystkim reprezentują to, o czym pani wspomina, meble. Przepiękne meble w różnych stylach. Te wyposażenia aptek u nas zlokalizowane głównie na pierwszym piętrze. To są wnętrza aptek w stylu Empire, Biedermajerowskie, neobarokowe i wspaniałe meble, jak również naczynia oraz inne elementy, kolumny, popiersia wybitnych uczonych, wybitnych medyków, czy też postaci związanych z polską historią. Właśnie no, tworzą wspaniałe otoczenie tutaj. Zresztą powoduje to, że mimo, że jest to Muzeum Historii Nauki, Historii Zawodu, to zawsze uważamy, że każdy zwiedzający może coś tutaj dla siebie interesującego znaleźć. Miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam, właśnie z krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat, naśladują jakby wygląd ogrodu, może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
3: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.
2: Przede wszystkim w jednej z sal, właśnie takiej najbardziej reprezentacyjnej, pierwszego piętra, gdzie niejednokrotnie odbywają się różne zebrania naukowe, odczyty i różne inne tego rodzaju, mówiąc nowocześnie, eventy, jest galeria portretów przedstawiających wybitnych właśnie farmaceutów, prezesów gremiów aptekarskich, profesorów farmacji. Natomiast w zupełnie innym miejscu, niedaleko, jest jeden z pokoi poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, który no, oczywiście znany jest wszystkim jako twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no, może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum. Był farmaceutą, pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie, i właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska, należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
3: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
2: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, więc to, w czym przechowywano leki, surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka tak zwane zwane unguentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś Muzeum Polski Farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków i okazało się, że szkło brunatne, brązowe, oranżowe, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą, różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie, natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostrych, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal samiczki mszyc. Są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle. Fragment są też na przykład, między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła, już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna mistyczka święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
3: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
2: Tak, untelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie, na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki małe, przenośne, nośne na czele z XIX-wieczną, lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych to jest ekspozycja, część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając ówczesnej nomenklatury, i postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
3: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
2: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany, między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptekarstwa, prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom, różnym innym zawodom, zresztą między innymi lekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja, czy też konflikt interesów był i no, warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku, tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Właśnie chodziło o to, że lekarz nie powinien przygotowywać leków, a aptekarz nie powinien leczyć. I tutaj też sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
3: No, umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
2: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze bardzo często i korzystamy z aptek internetowych, oczywiście no, są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są, jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia. To jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właśnie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe, znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
3: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
2: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa Heidelbergu w Niemczech i Muzeum Bazylei, które podobnie jak my jest muzeum uniwersyteckim, bo to jest także inny charakter ekspozycji, inny charakter jakby misji, ponieważ jesteśmy zapleczem dydaktycznym dla studiujących nie tylko zresztą farmacji, i nie tylko zresztą na Wydziale Farmaceutycznym UJ, ale także z wielu innych ośrodków. Przyjeżdżają do nas technicy farmacji, przychodzą i zwiedzają na przykład ratownicy medyczni, nie tylko zawody medyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak mówiłam, nie tylko zabytki merytorycznie związane z tym zawodem i z tą nauką, ale po prostu dużo pięknych przedmiotów, a więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów. To jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym należymy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które właśnie zrzeszają tego rodzaju placówki, ale jesteśmy dostępni, można nas odwiedzać i zapraszamy bardzo do Muzeum Farmacji UJCM przy Floriańskiej 25.
1: A z Agnieszką Rzepielą rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zabytków fortecznych Krakowa, fortowi Klepasz. O dziejach fortyfikacji, której tak naprawdę nie powinniśmy nazywać fortem, opowie nasz przewodnik, dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
4: Zacznijmy od tego, czy fort, czy bastion. Mówi się przeważnie Fort Klepasz, taka popkulturowa nazwa Forty Klepasz. Ona już ma swoje obywatelstwo w Krakowie, nie ma z nią co walczyć, ale jest nieprawidłowa. Ponieważ, jeżeli co to fort, ale de facto był to bastion. Czym się różni bastion od fortu? Bastion jest elementem niesamodzielnym. Jest on włączony w ciągłą linię fortyfikacji składających się z wałów, fos. Bastion przynależy jeszcze do fortyfikacji XVI-XVII wiecznej. Przypominamy sobie Dom Świętego Rocha w zespole fortyfikacji jasnogórskich, czy bastiony twierdzy Zamość. Kraków uzyskał fortyfikacje bastionowe stosunkowo bardzo późno. Co ciekawe, jeżeli teraz jedziemy sobie alejami Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, jedziemy odcinkiem prostym, po czym aleje się załamują. I potem znowu odcinek prosty i znowu załamanie. Gdybyśmy popatrzyli na to z lotu ptaka, centrum miasta otoczone jest drugą obwodnicą niebywale regularną, pozałamywaną linią, która zaczyna się na przyczółku mostu Dębnickiego, a potem obiega sobie miasto i w pewnym momencie dochodzi do bastionu 3 Klepasz, a potem przebiega sobie dalej, dochodzi do resztek bastionu 5 Lubicz i potem kończy się nad Wisłą niedaleko mostu Kotlarskiego. Jest to pamiątka późnych fortyfikacji bastionowych zaprojektowanych jako rdzeń twierdzy Kraków. Rdzeń, który zastąpił w latach 50. XIX wieku wcześniejsze fortyfikacje nikogo innego, tylko Tadeusza Kościuszki. Największy z tych obiektów, najbardziej znany, najbardziej czytelny, najbardziej widoczny to Fort Kościuszko górujący nad Krakowem. Ale drugi w tym rzędzie, a najbardziej chyba dostępny z całej twierdzy Kraków, będący w odległości 12 minut marszu z samego ścisłego centrum Krakowa, to bastion 3 Klepasz. Niejako włączony w ową łamaną linię fortyfikacji biegnących po trasie dzisiejszych alei, bastion numer 3, na gdzie był bastion numer 1, 2, dodam, był również bastion 1,5. Okazuje się, że przebieg dzisiejszych ulic, zabudowanych monumentalną zabudową międzywojenną, budynkami międzywojennymi, na przykład ulicę na przedpolu dzisiejszego domu handlowego Jubilat. Gdybyśmy tam popatrzyli, ulica Morawskiego, to ślady wielkiego bastionu numer 1. Miejsce, gdzie obecnie stoją budynku Uniwersytetu Rolniczego, a na ich zapleczu budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Paderewianum, to miejsce bastionu 1,5. Ślad nieopodal Parku Krakowskiego, tam, gdzie mamy ulicę Pomorską, gdzie mamy Kościół Świętego Szczepana, to ślad bastionu numer 2. No i wreszcie mamy naszą trójkę. Jedyny zachowany w pełnym tego słowa znaczeniu bastion dawnego rdzenia twierdzy Kraków. Co się stało z tymi bastionami, że ich nie ma? No większość zlikwidowali je sami Austriacy. Po 1907 roku podjąwszy decyzję, że ten rdzeń jest po prostu zbyt ciasny. Bastion 3 i bastion 5 ostały się, dlatego bo pełniły funkcje magazynowe, koszarowe. Bastion numer 3 jest niebywałym obiektem, który w środku ma olbrzymi, półkolisty budynek zwany reditą. Nie redutą, reditą. Wokół otoczony jest pięciobocznym wałem. Białym w Fosie posiada kaponiery zwane z racji swojego kształtu kocimi uszami. Z tyłu ma olbrzymią kaponierę Zapola, pomijającą troszeczkę jaskółczy ogon, za pomocą której był on niejako włączony, jak za pomocą wielkiej wtyczki, w ten obwód wałów. Wałów dość wysokich, na tyle mocnych i na tyle wielkich, że w 1889 roku rozpoczęto projektowanie i zlokalizowano na nich kolej cyrkumwalancyjną, która przebiegała od zachodniej głowy stacji Kraków Główny aż do stacji Podgórze Bonarka po drugiej stronie Wisły. Wały, które są widoczne na wielu rysunkach i na wielu obrazach Stanisława Wyspiańskiego, który akurat miał te wały przed oczami, no to nie wały kolejowe, tylko właśnie wały forteczne. Bastion III Klepasz otrzymał w pewnym momencie nowoczesną artylerię. Nie poszedł on na emeryturę. W latach 1877-78 dostał potężne stanowiska dla armat M61, z których mógł ostrzeliwać dalekie przedpole, czyli mógł strzelać nawet na przedpole fortu zewnętrznego, już wówczas pierścienia. Stał się wielką baterią. Potem pełnił funkcje magazynowe, między innymi dla drugiego pułku artylerii fortecznej w Krakowie. Był on równocześnie w czasie I wojny światowej składnicą materiałów cmentarnych dla budowy prawie 400 cmentarzy zachodniogalicyjskich. Ma on więc taką bardzo ciekawą historię. Ciągle nie mógł się zestarzeć. W okresie międzywojennym miał stać się klubem żołnierskim. W okresie II wojny światowej krótko pełnił funkcje więzienne, ale te funkcje więzienne zostały zmultiplikowane przez Rosjan, przez Sowietów w chwili bardzo brutalnej pacyfikacji Górnego Śląska i przewożenia bardzo wielu Bogu ducha winnych Ślązaków niestety na Sybir do więzień z uwagi na to, że po prostu potraktowano ich jako Niemców. Jednym z miejsc tej śląskiej Golgoty był właśnie Bastion III Klepasz. A potem przewidziano go do wyburzenia. Ten straszny plan, który powiódł się dla Fortu Kościuszko, dla Bastionu Lubicz, on w pewnym momencie się zatarł, ponieważ już była odwilż gomułkowska. Był rok 56 i nagle postawili się przeciwko tym wyburzeniom profesor Estreicher, młody wówczas architekt Janusz Bogdanowski, Hanna Ptaszycka, wielu innych. I w pewnym momencie okazało się, że pierwszym ocalonym obiektem był właśnie bastion, który miał szczęście, Bastion III Klepasz. Znaleziono dla niego funkcję, dobrą funkcję, piwnic win importowanych. Adaptacja dla tego celu była pierwszym projektem, wykonanym zresztą pod kierunkiem profesora, wówczas doktora Bogdanowskiego, przez takich architektów jak Józef Budziło. Fort zaczął pełnić funkcję piwnic win. Lata 60. były dobre dla niego. W latach 70. zaczęto od tego zabytku wymagać zbyt wiele. Wprowadzono coraz intensywniejszą produkcję czy składowanie win, ale również produkcję napojów wyskokowych bardzo marnego autoramentu. Wprowadzono technologię, która w znacznym stopniu zniszczyła obiekt. Tragedią okazało się zrabowanie kilkuset metrów płyt kamiennych wieńczących mury oporowe, mury skarpowe fortu. Co więcej, rabunku tego dokonały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Poszedł ten piaskowiec na inne cele, no ale niestety otwarło to drogę penetracji wody do murów oporowych. Próbowano to, mówiąc kolokwialnie, zaklajstrować jakimś cementem, nie udało się to. I teraz na styku terenów należących do fort, czy też do bastionu, gdzie gospodaruje Fundacja Polish Heritage, i na styku terenów miejskich mamy katastrofę budowlaną. Ale są też i bardziej pozytywne aspekty historii tego fort. Mianowicie następca centralnych piwnic win importowanych, już prywatna spółka, zajęła się tym obiektem bardzo dobrze. To był przełom lat 90. i 2000. Właśnie spółka Winfort rozpoczęła rewaloryzację obiektu. Zagospodarowano w bardzo dobry sposób kaponierę szyjową tego obiektu. Zabezpieczono obiekt przed postępującą dewastacją. Kontynuatorem tych prac jest Fundacja Polish Heritage, która wykorzystała środki unijne, pięknie adaptując wał fortu na rodzaj parku, parku ekspozycyjnego, gdzie nagle, nie stąd nic owąd, mamy pełnoskalowe trzy modele armat. Armaty M59 gładkolufowej, młodszej o 2 lata armaty M61, już armaty gwintowanej, i na końcu potężnej armaty M80. Pod spodem, pod tym wałem, mamy kaponierę kocie uszy, która spełnia funkcje ekspozycyjne, ale również funkcje klubowe w momencie organizowanych wielkich imprez muzycznych, które dzieją się na dziedzińcu kaponiery Zapola, wewnątrz adaptowanej dla celów klubowo-restauracyjnych kaponiery szyjowej, i na wałach, i pod wałami, i w każdym możliwym miejscu, które w tej chwili jest porządkowane. To jest dopiero 1/3 procesu restauracji tego obiektu. są potrzebne naprawdę wielkie środki, biorąc pod uwagę, że obieg jest porównywalny z wielkością rynku krakowskiego z najbliższymi okolicami. Widać jego czerwone ściany, widać jego czarno-żółte bramy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest wielkie. Czeka na swoją adaptację Redita, która nie powinna być obiektem hotelowym czy obiektem adaptowanym od tak wprost, dlatego, bo nastąpiłoby jej zniszczenie. Jej wspaniałe wnętrza powinny służyć galerii sztuki, być może sztuki nowoczesnej. Fantastyczne wnętrza obiektu, nie nadające się wprost do utylizacji na pokoje biurowe czy hotelowe, dzięki swojej wspaniałej akustyce mogą służyć celom muzycznym, mogą służyć sztuce. Obiekt jest równocześnie rodzajem bramy do twierdzy Kraków. Kto ją chce zwiedzać, kto chce dotknąć inżynieryjnego dziedzictwa Krakowa, powinien najpierw udać się na ten obiekt i tam uzyskać ukierunkowanie, gdzie, w którym kierunku ma jechać. Być może będzie to serce turystycznego, inżynieryjnego i fortyfikacyjnego Krakowa.
1: Obecnie w Forcie Klepasz odbywają się koncerty, festiwale czy targi tematyczne. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich pancake'ów, ale to prawdziwie krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko z cukrem, pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Radocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
5: Oczywiście mamy taki specjał krakowski, trochę zapomniany, a uważam, że to jest rzecz cudowna w kontekście właśnie kuchni krakowskiej, bo kuchnia krakowska, niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? Dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No, dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, jak Rzemiosł Spożywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest małdrzyk krakowski.
3: Trochę wygląda jak taki ala pancake amerykański, racuch.
5: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie, świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszaleć, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienie. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim...

0: się informacja w kontekście sera, sera półtłustego. Tylko że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na całym początku, kiedy robiłem Odrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak. Wtedy już można było właśnie tutaj zrobić tego, no właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tego tradycyjnego małdrzyka krakowskiego. Świetnie komponuje się z konfiturami domowymi.
1: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego małdrzyka i ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
0: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
1: Mówił pan tutaj o tym dziedzictwie i o tym, żeby o tych kulinariach krakowskich jednak pamiętać. Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
0: Tak, znaczy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych w ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. No, chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
1: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
0: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał, nie tylko także ja i zacniejsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego, czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane, tak więc.
1: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
0: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć

0: świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. Oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym
1: konkurencja roku, jest bardzo duża, prawda?
0: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są Liszki, ale już zniknęła też na naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście, czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek, czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady. Ja wiem, że one są, oczywiście muszą mieć wyższe ceny niż na przykład pieczywo wielkopowierzchniowe, ale my nie musimy zjeść tego aż tak dużo, ale jedzmy lepiej, jedzmy zdrowo.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Ponad 2 miliony pielgrzymów odwiedziło w ubiegłym roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Turystyka religijna kwitnie w Krakowie od lat. Pielgrzymi odwiedzają też pobliskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Aby dokładnie obejrzeć oba miejsca kultu, potrzeba wielu godzin, o czym w rozmowie z Tomkiem Iżykiem opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
3: Jeżeli chodzi o Kraków, to mówi się, że Kraków jest drugim Rzymem. Jeżeli chodzi o liczbę kościołów i świętych, tych kościołów jest prawie 136, więc ogromna liczba. Jedne z najważniejszych oprócz Wawelu i Skałki znajdują się w Łagiewnikach. Nasza trasa obejmuje dwa sanktuaria. Możemy zacząć albo w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, albo w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i zwiedzić cały kompleks centrum Nie Lękajcie Się.
4: Ile trwa czas takiego zwiedzania właśnie tych Łagiewników i jakie miejsca takie najciekawsze możemy tam zobaczyć?
3: Zwiedzanie Łagiewnik najkrótsze, myślę, że na najkrótsze zwiedzanie trzeba przeznaczyć 2 godziny, ale zachęcam do tego, żeby się nie spieszyć. Jeżeli nie mamy czasu, to najpierw zwiedzimy i nawiedzimy jedno sanktuarium, przeznaczmy na to do 3 godzin, tak żeby na przykład być też na mszy świętej, bo warto. Co warto zobaczyć w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II? Przede wszystkim mozaiki ojca Rupnika, którego znamy z mozaik San Giovanni Rotondo na przykład. Warto nawiedzić górny kościół, widząc te mozaiki, przejść się dookoła kaplicami. Tam w jednej z kaplic jest umieszczona sutanna świętego Jana Pawła II, ale sutanna przeszczelona na placu świętego Piotra, kiedy był zamach, więc z plamami krwi. Trzeba udać się również do podziemnego kościoła świętego Jana Pawła II i tam nie tylko nawiedzić Kaplicę Dolną, ale te wszystkie kaplice, które otaczają właśnie Kościół Dolny. Mamy na przykład replikę kaplicy świętej Kingi, która jest w kopalni soli w Wieliczce. Też są tam rzeźby i płaskorzeźby wykonane z soli. Mamy kaplicę, która jest kopią wierną kaplicy świętego Leonarda z katedry na Wawelu, gdzie z kolei mamy też imitację płyty nagrobnej grobu świętego Jana Pawła II z relikwiarzem srebrnym, w którym znajdują się relikwie naszego wielkiego rodaka, czyli kropla krwi. Trzeba nawiedzić i zobaczyć oprócz sanktuarium, muzeum, które znajduje się w tym miejscu. No i należy pamiętać, że centrum Nie lękajcie się to nie tylko Kościół, ale to cztery filary: wiara, rozum, miłość chrześcijańska. Filary, które wspierają życie człowieka i które powinny być żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Natomiast jeżeli będziemy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, trzeba pamiętać, że to sanktuarium zwiedzamy w całkowitej ciszy. Tutaj warto zacząć od małego kościółka świętego Józefa, gdzie po lewej stronie mamy relikwie świętej Faustyny i jest ten wizerunek Jezusa, który ukazał się świętej Faustynie z podpisem Jezu, ufam Tobie. I właśnie tutaj warto zacząć nasze zwiedzanie sanktuarium i od chwili modlitwy. Idąc do sanktuarium po prawej stronie zobaczymy okno wiodące do celi, w której pracowała, mieszkała i umarła święta siostra Faustyna. Ta cela jest niedostępna na co dzień dla pielgrzymów, ale możemy się udać do takiego małego muzeum będącego repliką, imitacją tej celi. Po zwiedzeniu tego kościółka udajemy się do Bazyliki Głównej, którą również możemy zwiedzić dwuetapowo, udać się do Kościoła Górnego. Przypomnę, że bazylika według projektu Witolda Cęckiewicza jest naprawdę ogromna, ma kształt łodzi Piotrowej. Tutaj są chyba największe witraże w Krakowie, a ołtarz ma symbolizować krzak targany przez wiatr, czyli tak jak życie ludzkie jest takim krzakiem targane właśnie przez różne przeciwności życiowe. W Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia możemy zejść do Kościoła Dolnego i też popodziwiać wystawy czasowe, które tam się znajdują, i kilka oryginalnych kaplic. Natomiast jest to miejsce, które trzeba podkreślić, jest związane z kultem Bożego Miłosierdzia, nie tylko z obrazem Jezu, ufam Tobie, nie tylko z sylwetką siostry Faustyny, ale też z wielkimi obietnicami Chrystusa, który powiedział i obiecał, że ktokolwiek odmówi tylko jeden raz w życiu koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie zostanie potępiony. Jest to miejsce, gdzie Chrystus podkreśla wiele swoich darów, łask, przywilejów, chociażby związanych z godziną 15, czyli godziną łaski, podczas której modlimy się i wspominamy Jego mękę. Trzeba wspomnieć, że z Błoń od strony południowej nad rzeczką Wilgą i tunelem trasy łagiewnickiej zbudowano most miłosierdzia, który umożliwia pielgrzymom przejście do sanktuarium świętego Jana Pawła II z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, więc jeżeli mamy więcej czasu, jest pogoda, możemy się przespacerować, kontemplując też drogę krzyżową, która jest w tym miejscu. Ciekawostka jest również taka, że tam możemy wznieść się na wolnostojącą wieżę, która ma 77 metrów wysokości, i albo udać się tam za pomocą windy, albo po 315 schodach. I opłaca się to, drodzy Państwo, ponieważ na samej górze czeka nas przepiękny widok i panorama Krakowa. Natomiast przed wieżą warto jeszcze zwrócić uwagę na pomnik świętego Jana Pawła II, który trzyma gołębia, symbol Ducha Świętego. Jest to pamiątka faktu, że kiedyś właśnie usiadł na papieżu gołąb i święty Jan Paweł II go nie przegonił, tylko wypuścił w górę na znak pokoju i błogosławieństwa dla wszystkich pielgrzymów. Ciekawą historią jest ta, że kiedy papież wspominał II wojnę światową, kiedy był w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to mówił, że nigdy by nie uwierzył w fakt, że chłopak, który tutaj pracował podczas II wojny światowej w drewniakach, ubogi, biedny, i pracował w kamieniołomach Solwaju na terenie właśnie Białych Mórz, ten sam chłopak będzie po tylu latach jako papież wprowadzał święto Bożego Miłosierdzia. Więc poczucie humoru Bożej opatrzności jest ogromne, ale też widać, jak wielka droga prowadziła naszego Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową.
4: Jakie są najciekawsze legendy związane z Łagiewnikami?
3: Najciekawsza legenda według mnie jest związana z siostrą Faustyną. Może nie jest to zupełnie legenda, ponieważ jest opisana w dzienniczku świętej siostry Faustyny, więc jest to jej wersja pewnego cudu, zdarzenia. Ona była furtianką i pewnego razu w godzinach nocnych usłyszała dzwonek przy furcie. Podeszła i okazało się, że tam biedny człowiek prosi ją o miskę zupy. Podobno tej zupy nie mogła długo znaleźć, bo to już była noc. Nie mogła znaleźć żadnego jedzenia, ale z wielkim trudem udało jej się coś zdobyć i mimo własnego zmęczenia nakarmiła głodnego. I w tym samym momencie ten żebrak przemienił się właśnie w Jezusa ze słowami: patrz, kogoś nakarmiła. Więc po pierwsze jest to dla nas taka nauka i wielkie, symboliczne znaczenie ma ta historia, że pod każdym człowiekiem, któremu okażemy miłosierdzie, jest właśnie Chrystus, a po drugie dzwonek, którym właśnie ten żebrak, który się okazał Chrystusem, dzwonił i jest właśnie wciąż dostępny naszym oczom w tej celi, która jest muzeum rekonstrukcją celi świętej Faustyny.
2: To był już ostatni temat w tym programie. Słuchajcie naszych magazynów, tam kolejne odcinki z cyklu krakowskich kulinariów czy wędrówek po fortach twierdzy Kraków. Kasia Snakowska, dziękuję za dziś.

0: nasz czas. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.